Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok,

wiemy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. У стілко пройдених доріг, у ж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашлага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalej.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: sześć synyczok
7: i sam łoron,
8: dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was wyliczył.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to chneska wisem 14 odcinek naszej przyrodniczej audycji i sme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tyka się wszystkich nacjonalnych parków Polszczy. No i byliśmy już w Magórskim Nacjonalnym Parku, byliśmy w Poliskim Nacjonalnym Parku, w Biebrzańskim, a chneska pojechamy na bereg Bałtyckiego Moria, pojechamy na Ostrów Wolyn i budemy eksplorowaty i wczyty się na temu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. Ten nacjonalny park był zaklekany już dawno temu, bo w 1960 roku i obnymat win czast najbliższego polskiego ostrowa Wolyna. Przede wszystkim takima walorami parku to sód najkraśniejszy odcinek polskiego klifowego berechu, tiż są tam bukowe lisy, no i unikatowa, wyjątkowa delta riki Świna, ta i tiż przybereżny pas wid Bałtyckiego Moria. Zatem wieloch różnych seredowysk jest tam pit ochoronom i mają swoje walory. Do 1996 roku nacjonalny park zanimał powierzchnią 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile praciłnek parku włóczyty w Hranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid Bałtyckiego Moria i włóczyty ostrowy w delti Świni, ta Świny i tiż wody wtaczajuczych ich to tych ostrowiu i wtaczajuczy to te ostrowy wody Szczecińskiego Zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkom. Chneska powierzchnia to je 10 tysięcy hektariów. No i to nacjonalny park jest bardzo zrzeżniciowany i pit ochoronom, jakim powił sód rzeżne seredowyska, sód i morskie i zemlane seredowyska i prototy, powiem wam bilsze pokorotki muzyczni i pererwi.

Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, dorochy słuchaczy. Chneska w obzeraczu przyrody besidujemy pro Wolyński Nacjonalny Park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoroną sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostrił to jest ukształtowany poślidnym ledownikom. I współczesny chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatni 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasom obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnysty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Morza, wody Riki Odry i one tworzyły takie dziuny i mierzei i tyż klify, które są bardzo charakterystycznym elementem landschaftu Wolyńskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftem, a one są związane z takim herbetem, powiedzmy, takim, no, nehirskim, ale herbetem z małymi chorami, które są zbudowane z ledownikowej moreny i one znajdują się na odtynku 15 km zaraz popry moria. Najwyższe aktywne klify w parku mają wysotu 93 metry. No i cały czas prochodzi erozja do tych klifiów i one sztoroka przesuwają swoją linię berechu o około 80 cm. No i to te morenowe chorki zanimają bilszyst zemlanoj. Bilszyst powierzchny tej zemlanej czasty parku. No i najwyższa toczka w parku to jest 115 metrów nad morą, znaczy dość wysoko, beruczy piduwachu, że zaraz poprymamy Bałtyckie Morze. No i dokładnie to ta wysoka kulminacja to nachodzi się w okolicach chory Grzywacz. Drugim typom rodom landschaftu pit ochoroną w Wolyńskim Nacjonalnym Parku jest landschaft Delty Świny, de tam też nachodzą się takie bachnysty ostriuci, które są no, bardzo małe i bardzo urokliwe. Na to tym terenie proces formowania właśnie do tych ostriuci jest cały czas aktywny. Sztoroka zmienia się konfiguracja dna, woznikają nowe płytki obszyri, nowe ostriuci, znikają stare ostriuci, to jest cały czas żywe seredowisko. Trzecim rodom landschaftu pit ochoroną jest poozeria z poledownikowymi ozerami i chorami, takimi poledownikowymi chorami zwanymi ozamy i kemamy. To wszystko nachodzi się w okolicach seła Warnił. Niewielki czast parku tyż nachodzi się na takiej obszyri tyż poledownikowej, która nazywa się Sandr. Jest to taki usypiskowy stożok, który tyż jest połon piska, tak naprawdę. I tak sandrowy osady możemy smotryć w okolicach seł Wapnica i Karnocice. No to tylko jak besidujemy pro landschafty Wolyńskiego Nacjonalnego Parku, aż to możemy powisty pro rośliny i zwierzęta, to właśnie ku zbilsze pro to wam budu prodążaty po krótkiej perwii.

słuchacie Obzoracza Przyrody. W naszym Obzoraczu Przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jesteśmy na północy Polski, na najbliższym ostrowi tej derżawy, na Wolyni. I właśnie heł nachodzić się bardzo cudowy nacjonalny park, gdzie pod ochroną są różne rody środowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe poledownikowe chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidacze dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czysle gatunki pit ochoroną i bars ritke. Na możemy też strytyty rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najty czudowe predyłne takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity i dorachowali się do śledaczy 30 gatunków takich halofitiu roślin, które lublat sołone środowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosnut tak no kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zieleneci najty w nadny bałtyckiego moria. No, a to tu zemlanu część parku, to ta zemlana część parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwierzęta, jakie żyją w Wolenskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżnie ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, który migrują z południa na piłnicz, z północy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowanie bliższe jak 230 gatunków ptachił, tiż były w to tym takie gatunki gnizdowych ptakił, na premier oreł biłochwist, czy muchołowka mała. Zatem park ma bardzo ważną rolę w ochronie siedlisk ptachił, przede wszystkim takich, które żyją w środowiskach wodno-bołotystych, takich ptachił, które lubią spoki i mają tchęł właśnie pokarmową bazę. I przede wszystkim to ta ochrona prochody w jari i oseni, oseniu i właśnie jarom, kole to ty wandriłki ptachił sód najbliższy. Tiż no, w wodach pomorskiej zatoki żyje weloch gatunkiu cycariu, weloch gatunkiu ryb. No jak idę proto tych cycariów, to są dwa bars czudowe premiery takich morskich cycariów, jakie żyją i jakich możemy strytyty na berechu właśnie Bałtyckiego Moria i jest to foka sira i morska swynia. Zatem no Wolyn to nelem morenowe chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i tiż bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, takie bardziej turystyczne już, pro kotry paroch sliu powiem po pererwie.

Продолжаем нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тотим парку, знати, як суть ландшафти. Ну і тепер познайте барс основні, барс коротко, так ważne turystyczne atrakcje, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych, widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są tylko te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywiste, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na przykład jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie, no na przykład akurat w tej części brzegu Bałtyckiego Morza od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no ale tunelem czerwony to te szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też paroch bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryć na zwierzęta, może te pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Może te też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możete też pojechać do Kikuta i posmotryć merską latarnię Kikut. Możete też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są to ruiny starego chorodka, które znajdują się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewą. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzie z średniowicza, który istnuwał, fungował heł medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest to smotryty i to nie lem na jeden den, ale na tyżden, na ciłe wakacyjne, ciły urlop. Zatem no kole podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Morza, to Wolenski Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchate obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odcinków programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Wydity i merty. Nicz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nicz wozmesz za sobą klicz predwieczorni lalekiu, blisny mi iszcze. Bo plakaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radости безмір возьму на плечі, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: tygodnia portalu LMFM.
1: 50 roku parochi świętego Joana Chrzciciela w Zameneciach. Autor listy Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich paroch, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkołyny na zachodniej zemli Polszczy, molitowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Chrzciciela w Zameneciach, gdzie od piłwika faktyczno istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa żyteli kilkoch dookolecznych seł. Do Zamenic w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Wołodymyr Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też hostynno jepiskop Arkadii Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańską jeparchijom. Na porozie świątyni słowo przywitania dał otec Paweł Bereska, teperyszni paroch Zamenickiej cerkwy. Okrem jepiskopił spis służyły świaszczennik z sąsiednich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchowieństwo. W propowidy władyka Wołodymyr wspomniano historię stworzenia parochii i popiernich duszpasteriów. Skłał podjaku łatyńskomu duchowieństwu za hostynnictw w swoich chramach, gdzie świaszczenniki ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kiedy zamenicka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chłorym, starszym, ta tym, jak toho daru potrzebowali na skriplinia duszy i tiła. Na duchowny aspekt dnešniego świata składają ciawkince też pochorony pokijnych členiu parochii. One przeżyły swoje życia duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośledniu zemsku płód, ta jednoczasno na striczu wieczności z naszym spasetelom. Besiedłał władyka Wołodymyr. Na zawieszenia modlitownej czasty archierej pożewał zamenecki parochii dalszych mnohych i błahych lit. Zwernął też uwagę na to, jak ważny sąd poklikania z parochii do monaszego i świaszczeniczego życia. Historia. Historia zameneckiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni zachodnich zemnach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzoną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenic, Roketok, Jaroszyłkę i dalszych sąsiednich seł trafili wyhnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkwa była oficjalnie zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu prestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priam od Pidrym. Czeraz dołhy roky wierne grekokatolyki nie mali możliwości modlić się w swojej cerkownej strukturii, do której chodili do kostewiu, drugi zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogu modlić się w swoim obriadzie. Służenie w Zameneciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignickiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Wołodymyra Hajdukiewicza, do weselinia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterski opiekun nad parochiami w Lignicy szprotały ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialnist na Zameneci ta na wkoleszni sewa. W rokach 1983-1987 sotrudnikom odcia Iwana Martyniaka był otec Stanisław Tarapacki, a w rokach 1987-1991 otec Marko Sosnycki. Otec Iwan Martyniak odprawiał w Lignicy modli ta Zameneciach do 1991 roku. Po tym, jak był przyznaczony na pierwszego powojennego grekokatolickiego episkopa odnowlonej eparchii, na parochiu był posłany otec Marko Sosnycki, jaki był w tym czasie parochom Lignici, Patoky ta Zamenic. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ohorotnyk. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy modli ta Zameneciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy episkop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Chrzciciela w Zameneciach była erygowana aż chwiresny septembry 2000 roku władykom Wołodymyrom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerką, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odołcha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służy w Zameneciach do dnes. Parochia w Zameneciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polszczy, gdzie po jedny czas te bohosłużeń sąd jeszcze po cerkowno-slawiańsku, a nie wykluczno po ukraińsku. Dołholitnim diakom je Andrzej Peregrym. W czas liturgii w zameneckiej parochii apostolskie czytania może było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatoliki na Słowacji, co było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rodnym języku, ale też wychodziło z wnętrznej potrzeby. 20 czerwca junia 2022 roku, w 75. rocznicy akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiatną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żartwom weselinia. Wierny zameneckiej parochii angażują się w lemkiusku kulturno dialnist. Puls w Budapeszcie i z najwyższym ocienieniem. Autor wisty Petro Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rosyjskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczast na 31. roczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszcie. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rosyjską kulturę i słowacką republiku, kiedy jej stolecie madziarska wernął i z najwyższym ocinieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rosyjsku, je międzynarodowym festiwalom, który prochodzi w madziarskiej stolecie każde lito. W isem dniowe świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawluje i hościł z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grajucze world music, uczestnicy mogą zażyte żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnevalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkuje 80 roków, to Drik tak samo brał uczast na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszych folklornych festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytuania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyar Alami Nepi, Egites, Duna Musawe Gultesz. U wyjątkowo mocnej międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki, informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytuania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był światoczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszcie. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące z retailu mogli zażyty pestru mozaiku tradycznej kultury z różnych kutów sela. Prodążował ensemble i z tym, że uczast na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła Pulsu nelem czynne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Muci Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzykę. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowień ansamblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych podiach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny Fond nagrodził rosyjską literaturę. Wygrali śpiewankę naszej mamki. W sredu 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie cini premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. Todrik znowu było ocieniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. A raz na dwa roki Literaturny Fond udzieluje cinu i premiu imienia Aleksandra Pawłowicza za rosyjską literaturę. To trik ociniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ociniowała rosyjskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Prieszowi i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukraińskiej i Średnioeuropejskich Studii Preszywskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiewnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocienienia, zdobyła kniha Śpiewankę naszej mamki, której autorkami są Katarzyna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiewnik w 2025 roku wydało pszczańskie združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z Kamionki i rumuńskiego sała Skalusz. Desia w 1844 roku pereselyło paru rodzin z Kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Kajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodzina Martiakowa, która przyszła z Kajusza do sała Troskotiłci koło Morawskiego Zlina, a jej dziłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiewnika wydawatelka Kralowa. Cytowania. Tam jedna z ich dzieł, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan. Za ich repertuara wybrał 50 śpiewanok Timotej Fedor, który ich znotował. Podążała wydawatelka. Sme rady, že sa nám podarilo zachovať i v notovi podoby holem tých 50 skejúrskych špívanok. Paru špívanok skomponovala vedúča, ansábl skejúšan pani Katka Romaňaková. Vyslovila sa o kniži, ktorá teper bola očinená Ľuba Králová. Očinené ďalšie dvi knihy. Okrem činy imena Aleksandra Pavlovyča udilujú sa i premii imena Aleksandra Pavlovyča za originálny tvor v rusínskym jazyku. To drík premium dostala kniha Ošiň na komarniku autorky Marii Šmajdovoj, ktorú vydal Spolok rusinských pisateľov Slovenska a tak samo kniha Kocúrek z Topolí a ako jej autorom je Miro Žalobanič. Druhú spomenanú publikáciu vydal tot samý vydavateľ. Nahrod za rusinskú literatúru. Literatúrny fond udiluje od 2005 roku literatúrnu činu imena Aleksandra Pavlovyča za najlepší literatúrny tvor napísaný po rusinsky. I premii imene Aleksandra Pavlovyča za literatúrny tvor napísaný po rusinsky i za tłumaczenie literaturnego tworu ze słowackiego na rosyjski język. Czyny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Czyny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro Oryginalną Literaturę na propozycję jury. W Użhorodii praznowali perenesienia moszczej Bożenego Świątynnemu Czynnika Teodora. Autor listy Petr Medvid. Jak informował site Mukaczewskiej Grekokatolickiej Eparchii na site Facebook, w niedzielę 28 juna 2026 roku w Uszorockiej Grekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia z nahody 25. rocznicy wyhołoszenia zabłażonego świątynnemu uczennika Teodora Romżu, Mukaczewskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświaszczony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświaszczony władyka Nil Łuszczak, pomiczny mukaczywski episkop, episkop rusyńskiej tradycji wysokopreoświaszczony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorokski, głowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwy i preoświaszczony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Prysutny był Iker Mykoła Semanyszyn, pomiczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii ukraińskiej grekokatolickiej cerkwy. Beatyfikacja Bożonego Świątynnemu Czennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętszego Ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożonego Teodora był napered wstanowlony na 1 november, Den Kolechmer, no w 2008 roku był na żadost Mukaczowskiej Jeparchii, tołdyżniego Jeparchy Kiry Milana Szaszyka, perenesenny i zachodą Świętszego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Mości Bożonego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii perenesenny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborii. Za to się od tołdy świadkuje i 28 jun, jak praznik perenesienia Mości Bożonego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożonego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w tych kilku sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożonym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2026 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W Drżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2026 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzwyczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowieść o sobie swoim głosem. Dyskusję wiódł Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W besiedzie uczestniczyli wzięli profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Jurij Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kaczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rusyńskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy cy bliżej i dnes do dostomenności legitymizujuczoj, dostomenności oporu cy dostomenności projektu. Odpowiedzi wkazali jednak, że proste kategorie nie starczat. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist dostomenności pogranicza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorienionych języku i zemny predkił, ale zarazom żyjuczej w polskiej realności i w świti weloch nakładających się przynależności. Jurij Staryński opowił o perspektywie lemkiw wrodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji dostomenność była jednoczesną pamięcią rodzinnego domu, doświadczeniem bycia inczym i reakcją na stygmatyzację. Przypomnę, zapewnił, że język obrzędowy z cerką i rodzinne odnosiny pozwalali trwać, ale musieli być zaperty w prywatnej sferii. Publiczna prysutność Lemkiu przez roki była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zaniała kwestia międzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besidowała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiuskoj przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiuskiego języka. Zwrnuła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiuski coraz częściej bywa symboliczną dostępnością, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Doktor Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennistią, znaczy bytją pomacze. Osobistej wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodyni i swoje dochodzenia do lemkiuskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnukiów i wnuczok akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i pererwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyrazna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wracają do swoich korzeni. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dym jest najważniejszym miścią jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audioknyżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomniała, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, cierpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, by siduł o tym Jory Staryński. Przypomnął, że gromada, która mimo czeslenności i wielolitnej przesutności w regionach powojennego naselinia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatru, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podla jego sliw, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogliby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrnęto uwagę, że rozsijania Lemkiu po akcji Wisła uniemożliwiła wybór własnych przedstawników na centralnym równy. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiuska sospilniest ma o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besidowali też o potrzebie edukowania nelems sospilstwa, ale też różnego roda decydentów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskoj spadkowiny. Na zwiedzania z publiką o pozytywne premiery odpowiedzi było wielo. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe przekłady światowej literatury na lemkiuski język, czy zapowiedź jawlenia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrnęła uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciekszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małomu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatorii, ASR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt długoletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przekazywany w rodzinach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i długim doświadczeniu marginalizacji, z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesny lemkiuskist nie misty cia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwać. Preszywski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid. Zastupitelstwo Preszywskiego Samosprawnego Kraju wysłowiło niezgodę i z odnowleniem wojenskiego okruchu Jaworyna, albo i z realizacją zamierzeń, które by wele ku obmedzeniu cywilnego osnowania terytorii bywszego wojenskiego okruchu. Za schwalenia przedłożonego materiału na zasiedaniu Zastupitelstwa PSK 22 juna 2026 roku hołosowało 37 posłanciów, triomy się strymale. Zastupitelstwo żada władu Słowackiej Republiki i ministra obrony wycofate jest przypadnych zamierzeń priamenych ku obnowleniu wojenskiego okruchu Jaworyna albo ku takim zminam hostowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotulanych samospraw. Tak samo żada respektowania strategicznych, rozwojowych dokumentów kraju, hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostarzek PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żada i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamirach, jakie dotylają ciebie wszechowojenskiego okruchu Jaworyna, wkluczno cila

Był ci homnycia hradysko i hlany jakubiany jurskie kołaczki, krasna łuka lewocza, łomnyczka lubica, nyżnie repaszy, podolenec połoma, szan sztelbach toryskie, twarożyna i wyżnie repaszy. Treba przypomnianuty, że wojenski okruch Jaworyna nie był majetkowo poryszeny. Koło 8500 hektariów było neporyszenych, znaczy majtelamy funduszy zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruchu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chocze obnowu. Zamiar obnowyty wojenski okruch potwierdził minister obrony Robert Kaliniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom. I z tysiaczami majteli uchoczy do besidłaty się podczas śledujących 3 roku. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki za jego słowami potrzebują do nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roku by mała byty Jaworyna kompletno dobudowana. No zatlane znajecy na terytorii znowu wyniknę i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmina funkcji osnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnyty strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze promowania regionu. Pisze się w dokumencie, który dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodowo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuję. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporanych wece rozwytkowe aktywności, wkluczono cyklosteżok, budowania wychladkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Proti toho, żeby obnowity wojenski okruch Jaworyna, wynikła i petycja, cytuję, od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruch Jaworyna. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło. Ponad 31 tysiąc hektariów Leworskiej Werchowiny mało koneczni służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, piszą inicjatory petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wieliczesny i nieskosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją przynachodu. Na miasto toho nas czekają dalsze roky zakazy, płotiu i nienawisty, dalsze stracone roky, pisze się w tekście petycji. Podla inicjatorów petycji minister Kaliniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czom je Jaworyna jedynym rozwiązaniem. Cytuję. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Piszą inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho dzierżawa poruszyła znowa. Sereda, 1 lipca, julia 2026 roku. Połoniny budut podzielone do 4 zon. Autor listy Petro Medwid. Narodny Park Połoniny bude mate po zonacji 32 809 hektariów. Zona A i z 5 najwyższym stupniem ochrony by mała tworyty 19,1% terytorii. Wychodzi to z propozycji zonacji, którą zrobiło Ministerstwo Żywotnego Otoczenia Słowackiej Republiki. Jak informowała prasowa agentura TSR, słowacka władza to tu propozycję schwaliła na swoim zasiadaniu 1 jula 2026 roku. Zonacja Narodnego Parku Połoniny zdobude płatność 15 jula tego roku, do której ustanowienia aż 15 jula 2027 roku. Wynikną 4 zony. Połoniny budut po zonacji podzielone do 4 zon. Zona A bude maty 6293 hektariów, 1718 hektariów bude maty podla rezortu zona B i z 4 stupniem ochrany, co tworzy 5,24% terytorii Narodnego Parku Połoniny. Zona C i z 3 stupniem ochrany bude tworzyty 68,3%, drugi stopień ochrany bude w zonacji D, która bude maty 2375 hektariów. Narodny Park Połoniny parykrywa się z 7 narodnymi przyrodnymi rezerwacjami i z 15 przyrodnymi rezerwacjami i jedną przyrodną pamiątką. Po schwaleniu zonacji Narodny Park Połoniny budut do tych ranen terytorii zruszeny.
Ochranna oblast Narodnego Parku Polonyny nie będzie się perekrywaty z Narodnym Systemem Ochranionych Terytorii, konstatowało ministerstwo. Do terytorii Narodnego Parku Polonyny

proponuje resort żywotnego otoczenia przy jednatej i terytoryju przyrodnej rezerwacji Rydoszowa, która toho czasu jest większej czasty w ramkach terytoryi chranenej krainnej oblasty Wychodne Karpaty. Resort przypomniano, że Rydoszowa jest czastką lokality świtowej przyrodnej didowyzny UNESCO, stare bukowe lisy i bukowe pralisy Karpat i innych regionów Europy. Cytuję. Cilom wyhołoszenia Narodnego Parku je zabezpieczyte ochranu przyrodnych procesiów i przyjazny stan predmetiu ochrany Narodnego Parku, który ma je 22 i 106 priorytnych biotopiów europejskiego znaczenia, 31 wydiw roślin europejskiego i narodnego znaczenia, 97 wydiw żywotyn europejskiego i narodnego znaczenia, 48 wydiw ptachiów. Pojasnęło ministerstwo. Międzynarodowa biosferyczna rezerwacja. Majże ciła terytoria Narodnego Parku Połonyny jest czastką europejskiej systemy chranionych terytorii Natura 2000. Ciły Narodny Park jest od 1992 roku czastką słowacko-polsko-ukraińskiej Międzynarodowej Biosferycznej Rezerwacji Wychodne Karpaty, która jest u świtowej sity UNESCO. 2 lipca, julia 2026 roku. Pamiat o Bohdanie Gambalu. Autor listy Seweryan Kosowski. 2 lipca julia minęła się 6. rocznica śmierci Bożonej pamięci Bohdana Gambala, długoletniego szef-redaktora naszego radia, ale przede wszystkim oddanego lemkiewskiego aktywisty i wiernego syna Lemkowiny. Pamięć o pokijnym jest plekana każdego roku, nielem w rocznicę śmierci, ale też przy nachodzi Dnia Ruseniu Polszczy, 5 grudnia decembra, kole to členy Stowarzyszenia Lemkiew przychodzą na lubiński cmontier. W 6. rocznicę śmierci cześć pokijnemu oddali weduczej Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiw Andrzej Kopcza, sekretar Hołownego Zariadu Stowarzyszenia Lemkiw Seweryan Kosowski ta член Zariadu Bohdan Kopcza. Seweryan Kosowski przedstawiał też Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, którego je členom ta reprezentował redakcję medialnej grupy LMFM+. Tytułania. Pokijny był členem ostowatelom Stowarzyszenia Lemkiw, stojał za reaktywacją i rozwitką Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, ta był dumkodawcą pierwszego lemkiwskiego radia LMFM, pisze w swoim komunikacie Stowarzyszenia Lemkiw. Na Lemkowyni pamięć o Bohdanie Gambalu bude molitowno przypominana, jak stało się już tradycją, bohosłużenią na święty Horijawir. Tohoryczna zaupokina liturgia bude 4 lipca julia, a pak projdu dakcji w Gorliciach z nachody 35 litia reaktywacji obszczestwa Ruska Bursa, co mogło w 1991 roku zistyty się zawdiakę oddanosty sprawi młodego tołdy 26-litniego Bohdana Gambala. Pak jeho dijania dowele i do toho, że w 2009 roku oficjalno historyczna budywla Gorlickiej Bursy wernuła w perwisne ruky Lemkam. Wieczna tobie pamięć, Bohdany. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama kwicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tużyła. Zemle, zemlice, zyczknął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiaty lisił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaka od jarma, żeby się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrybą, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny, chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nierozumnej dzieciny prowinu. Przebacz. I natchnij moje pokolenia, żeby tak kochało twoje werchy, żeby tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju. Hej, różu. Hej. I pohnał dido sejk składom z duszą na czepichach. Tuman oczy rozmarenych moich szlid za didom stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikoli svitania nie dwychat. Zamer w dneś niosty zamienił w kupu kamienia didowe pokolenia.

Kaj da o, kaj sinu rėgim kišenę, dar čia tiek gėdžiu darim.

stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru, salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, werczą świeże myślady, czy szanej pamiętam.

0: TOT program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam krasień, drogi radiosłuchaczy z Horiaczego studia Radia LM FM. Besieduje Demko Trochanowski. Witam krasień w Słowicy. Witam krasień w programie o języku i na językach, tak jak osymisia ostatnio. Dobry to zapowiadać. Przypomnę demko@lm.fm. To mi mailowy adres. Rekomenduję Horiaczu pisaty. O, Horiaczo, ojoj, nie, piszte, prosto piszte. Horiaczo dnes nie jest dobrym słowem, kiedyże malibyśmy go rozbierać w inny sposób. No i chyba tylko, komunikatory też możecie śmiło chosnuwaty. Dumam, że tak jak do teper budujemy sobie besidwaty, a besid, o, joj, welo. Cóż, zaczynamy dżinglem tak jak wse. I pójdziemy sobie z programu. Już pomaleńkę dalsze.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wracamy do Słowowieci. Jeszcze raz was kreśni. Witam. I dnes tema taka kus może jak produżenia. Toho, co było w poprzednich programach za to, że jak się wkazało, dost ona rezonuje, dost velo maje iż widań, dost velo maje takich może iż aspektów, które jeszcze by trzeba było dajak dopełnić. A przypomnę, że siedzieliśmy w poprzednich programach o tym takim, co nam ostało z jem i z jes. Znaczy, że to takie M i S, samo, że to dostawlamy do dajakich sliw w reczeniu, teper zahalno powiem, jak kinczać się na własnej. To my sobie już powili, znaczy zrobiłam, piszłam, to jeszcze dawno nie był doma, dawno przyszł, albo dawno jest przyszła, bo to od tego jest, jem, oni to tak enklityczne, albo tak powiem skoreczyne czasteczkę, oni sobie, ich możemy dostawlać do tych słów w reczeniu, jak się kinczać na własnej. No i też sobie powiedzieli to, żeby tak bym skoryćko przypomnuty, że nie wsiady możemy to dostawić. To znaczy, ono musi występować przed przysłutką, przed tą czasosłowną formą w reczeniu. Ja dawał taki premier, dumam, że go desy najdu w swoim skrypcie, że to znaczy, że takie słowo, takie reczenia, ja dawno nie była doma, możemy to powisty zamienity ja na jem, dawno jem nie była doma. I skoro ty, to jem, dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma, i to M musi występować albo przy czasosłowie, albo w dejakonsowi peret nim. Ale jak już sobie zrobimy takie stosy, że dawno nie była doma, to już nie może ono byty. To już by sobie powiedzieli, za to nie będę chodził do tego wertaty, ale w naszych besidach jeszcze na komunikatorach jawlała się taka tema z tym, że to już jem daku spowił, że ja dawno nie była doma, a dawno, albo dawno jem nie była doma. Znaczy w takiej konstrukcji, albo ja pidmet zminamy na to tu jem i ono występuje w funkcji pidmetu. Ale tu jak raz to byśmy schostnowali zamienni. Co to znaczy? Że nie powiemy raczej ja dawno jem nie była doma, bo tu jest to ta konstrukcja, o której już bym siedował też den temu, tak zwane ja jem. No i tu było wielo besit do tego, że to ja jem jakosy, ono może jak takie, że to przyszło z polskiego języka, dla dakotrych ono takie może naturalniejsze, ale zdaje się mi, że jednak ja jem w jednym reczeniu ciężko powisty. Oczywidno, dast radu, oczywidno, dast się otiwko, że kolik chcemy podkreślić, ja zrobił jem to, ja zrobiła jem to, co nie wyklucza to, że można jem to absolutnie po minuty. Znaczy, ja to zrobił, ja to zrobiła, ja piszą, ja piszła, ja warył, ja waryła. No i to jem już to absolutnie jest niepotrzebne. I to był taki punkt, wychidny punkt do tego, żeby nasze besidy perewali się do czegoś, co czuję w lemkiwskim języku, które też idę, a tu bardziej z takich dialektycznych form z polskiego języka, żem. Ja żem to zrobił, ja ty żes to zrobił i czasami ono to, że w tej nieprawilnej funkcji tu nam desy się na nasze gamci jakosy tak składać. No dobry, i znate to i dnes jak raz będę o tym, że jak maje funkcji deostawlaty, a de raczej nie powinny zme, a jak taki muzyczny premier damy może sobie Susannu i Murjankowu piśniu posi, że się posi. Znaczy, że tam deostupowało, i ona dołucha wertamy sobie do programu.

To Susanna i Muriankowe posi, że się posi i to, że budę temą dneśniego programu. Jak go rozobratysz, to jak ono ma je funkcję, to, że, bo ono się nam o chwilku prydast do to omowlinia, do toho, o czym jem besidło perec pererwą. W tej funkcji, w jaki był zasnowany, że w tej śpiwanci, no tu absolutnie tu jest funkcja czastka takiego czastka i to tako i czastka mamy różne czastka, mamy wykryczne czastka, tam co za mądry człowiek, jak smotrił na gramatyku, mamy też zidujucze czastka, cy woznate i to cy bude tu czastką. I tych czastok jest, tych miszki z czastkami jest paru i jest taka czastka, taki miszok z czastkami, co nazywamy piculujuczych albo zmicniajuczych czastok. To taka primiry, jak to precin Jurko idę. Ja już nawet nie znam, jak was zapraszaty. Ja aż i toho nie znała. I tak dalej, i tak dalej. I do toho, jak raz miszka wszturymy to, że posi, że się posi. Moglibyśmy powisty absolutnie o minuty to, że. Ono nie wody nowego znaczenia. Ono kiedy sobie tak posmotrymy, ani nie zmieniać znaczenia, kiedy pominemy, wszystko będzie w porządku, posi się posi, rusnakowa dolo, no ale tu, jak widzimy, to, że zmieniać, posi, że się posi. No i tu też trzeba pamiętać, że tak jak w primiri tych od czasosłownych jem i es, możemy, kotryzmy skoroczali do m i s, tu też możemy skorotyty, bo znamy taką formę, sztosz, tasz, ta deż, b, sztosz, deż i tak dalej, i tak dalej. No i tot element ż, to jak najbardziej jest to ta picylujucza, to jest zmicniajucza czastka. No i jak sobie tak posmotrymy na to ż, albo kotre pochody od toho, że sztosz robity, sztosz pideme, znaczy no sztosz, pidemy, sztosz ty choczesz, deż się takie stało, taż ja toho nie zrobił. I tu mamy to funkcję czastka, tu picyliuczu, zmicniajuczu, dajaki perekas. No i tu jak raz w tym sensie bym chyba to zrównał jak najbardziej do słowa precin, o, precin, tu chyba będzie najlepsze słowo precin i to, że to takie możesz powiedzieć też odniesienia do poprzedniego zmistu, takie podkreślenia. Możliwe, że też taka prawdziwość danego stwierdzenia, a ja tu aż i naszą to precin w różnych formach i posmotrzyłem do lemko.tools, co wam też bardzo horiacze rekomenduję na sztoden to na riadiach osnowaty, poneże tu widzimy słowniku pod redakcją profesora Lindu Pfeiffer, mamy i precin, mamy precia, taką modyfikację tej zmicniuczej czastki, tu jak raz możemy sobie, o, aż jest kontekst z Dymitrija Wysockiego, ta w trzecia pan, co wam wychodzi nie jak za żenu, robić nie ciu braty. I jeszcze jest jedna modyfikacja preci. No ale wernijmy do naszego, że taż ja ty kazał, taż win nasz człowiek, taż to prawda, deż ja cię budu gladał. I tam że to od toho połnoho, że skoroczone do samego że. Lęby się dują tu o tym, że to koli występuje w funkcji czastkę, to po polsku partykuła. Ale mamy też inczu funkcję słowa, że może to być złącznik, sojus. To dokładnie tak samo jak w polskim języku to, że. Dumam, że to hosenna dumka. No i tu już to nie skorotymy, za to, że ono, że ma je jak najbardziej to tu funkcję złącznika i uczy nam dwa po jednym reczenia. No ale wernijmy sobie, za to liczmy to tu funkcję
Ociłko, że absolutnie znamy, što ona robi, gdzie jest to laty, możemy jej zamienić na što. Dumam, że to hosenna dumka, dumam, że to hosenna dumka i tak dalej, i tak dalej. Za to tu raczej nie będziemy się tym jak raz zanimaty. Tu jeszcze może dopowiem, że możemy jej dostawić w tej krótszej formie samego, że z takima różnymi słowami, jak sztosz, ktoż, czy pełną formą jakże i toho roda słowa. Ale wrócimy do toho naszego ja jem, które w dajakich wypowiedziach piszło aż i nieprawidłowo do ja żem. No i tu trzeba już powiesti taką sprawę, że tu mamy, jakbyśmy rozbrali to na pojedne czasty, mamy tu paru takich poważnych problemów. Po pierwsze, kiedy powiemy ja żem, mamy tu ja w rzeczeniu przedmiot, że, no tu musiała już być czastka, choć nie znam czy w tym przymierze akurat, choć zaraz sobie go rozberemy, byłaby czastką i jeszcze powtórzeną to czasosłowną skoroczeną czasteczku m, ja żem, na przymierze był, ja żem był. To już się zdaje mi, że to już chyba kusiczka za wiele toho. Tu byśmy pewno powiedzieli ja, że był. I to że będzie nam potrzebne do wzmocnienia toho przekazu. Kto tam był? No ja, że tam był. Ja precin tam był. Ja i tu jeszcze brecia, precin da jako pizzeriu czy czasku sobie możemy wstawić. I czy możesz takie, że z tą odczasosłowną M sobie wstawity. Moż, ale to musimy sobie to bardzo dokładnie peredumaty w jakich obstawinach i w jakich funkcjach. Za to, kiedy sobie może perero

Czeka, ja dumam, że jest był doma. I tu możemy skorotyty. Podle toho principu, że kinczyć się na własny, za to M czy S możemy tam stawić. Co znaczy? Ja dumam, że był, to była, było to doma. Ja dumam, że jest był to doma. Ja dumam, że jem był to doma i od toho, kiedy mamy tu funkcję u sojuza zwucznika, to jem możemy jak najbardziej skorotyty do S i do M. Co znaczy, że nie możemy zastupyty toho pierwisnego jem, czy jest wyrażeniem takim żes, czy żem. Tak prosto. Ja żem był, ty żes był. To absolutnie nie jest prawidłowe. Ale, kiedy przełożymy to do zwucznika, do sojuza, dumam, że jest tam był tołdy, co znaczy, że dumam, żes tam był tołdy, za to, że to jak najbardziej kinczyć się, to że kinczyć się na własnej, za to podle toho pryncypu, o którym dnes na początku programu besiduł, a i tydzień temu zme to rozbierali, to bude jak najbardziej prawidłowe. No i dumam, że był doma. Dumam, żem nie znał toho. Besiduali mi, że nie był tołdy w szkoli. No i tu jak sobie posmotrymy, że to żes i żem, to nesut aż i tak moż powisty odpowiednik toho dialektycznego polskiego żem, żeś, żeśmy, jako takich osibnych, możu powisty od czasosłownych takich prirostił, to moż powisty taka normalna stricza dwóch elementów w reczeniu, który mamy, który podla principiu rozbieramy, że kiedy jem i jest, skoroczamy do samego M i S, do toho, do czego douczamy, musicie kinczyć na własny, a że kinczyć się na E, a to jest własny. No i tu jak raz to, że był doma, dumam, że był doma, mówili mi, że nie był to w szkoli. Dalsze się odnosi do toho byty, a nie do samego, że, które bardzo często nieprawidłno jest tu hosnowane, choć aż i nie znam w jaki sposób, jak to ta picylująca, to ta zmicniająca czastka. Co to może jeszcze powisty? Picumujucze to wszystko, że po złuczniku, że może jak najbardziej, możemy jak najbardziej douczyć tę osobową formę z jem i jest, że był, żem nie znał, ale lem tołdy, kiedy naprawdę to że w znaczeniu albo szto, wwodyt do następnego reczenia, a na pewno nie wilno hosnuwaty, to żem, żes, jak zamiennik do jem, do jest, do mnożeni, do smeste i tak dalej. No i tu się mi zdaje, to już chyba wszystko, co ja mam do powiedzenia, do tej temy, o której my sobie zaczęli besiedowaty program, albo dwa, do zadu, o tych skoroczeniach jem i jest, de ono może, de one może stojaty, jak i skoroczaty. Za to picumujmy. Po pierwsze, wse po lem po własnym, ale po takim, po słowie, które kończy się na własnej, ale takie słowo, które stoi jeszcze peret, tą główną czasosłowną formą w reczeniu, peret prysutkom, bo jak już wam powił. Pierwsze dawno doma nie było dawno. Aha, to już muszę sobie przypomnieć to nieprawidłny premier. Dawno nie była domam. O, dokładnie, to jest chyba dawno nie była domam. To już nie będzie prawidłowo. Dawno doma nie była. Dawno nie byłam doma. Ale na pewno to ta forma dawno żem nie była, ona będzie nieprawidłowa. Ona nie będzie siedła w języku. Ona inaczej się realizuje, jak może i w podobnych formach, dialektycznych formach, które zmeczuli z polskiego języka.

0: Chyba tiłko, się mi zdaje, tu już bliższe powisty, chyba nie możesz, ale zaochoczam, bardzo kraśnie zaochoczam was wszystkich, żeby z tego, kiedy macie jeszcze ich potrzebę, zwidaty, piszcie na demko@tlem.fm, piszcie na komunikatory i budeme sobie dalsze besidłaty o tych różnych formach, albo i o nowych temach, do jakich jeszcze zapraszam zgłoszaty. A to była Słowicia, besidłał Demko Truchanowski, że on wam chłodnych dni, nie takich jak dnes. Trzymajcie się.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 54. 6 grudnia 1946 roku. Smerkowec, powit Gorlici. Smerkowec gorlickiego powita jest jedną z tych bolszych seł na Lemkowszczyni, odkuda mało kto pereselił się do Sowieckiego Sojuza. Wielkie bolszeństwo naroda ostało się doma, jak to mówią, na swoim pecu. No teper pyszuli z toho seła, że nie może wytrzymać na swoim pecu, bo lisowe bandy i do toho peca zazerają. Ale jak słabo orientują się to te biedne ludy w teperiśnym świti, wydymy i zniżę przywedenego pisma starego Smerekowiana o Wasyla Daniusiara do syna w Ameryki. Pismo świże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nyczne warta to takie życia. Robyty nie moż, chodyty nie moż, a pożywy jeszcze chodzlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pysze też to i tam, niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt to nie wezmie. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. Noż to w pecu zhotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zjist z peca. A ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale stary, 26 roku. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 tysiąc. Petro mi przysłał koszelu wołnianu werchniu, ani raz jem jej nie miał na sobie. To tyż zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i sztocho tyle to brali. Nie dumajcie sobie, że to lem mi zabrali. Jak wpadł do seła, to tak jak sarancza. To nie 50, a tysiacze. Ludzie na drodze rozzuwają, rozhartają kapot z kożuchiu. To nie tak, jak było dokoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady, albo do szafy i byle. Dneska każdy terpny i chowat w kanturu. Albo zakopuje do zemli, bo nie pełna hodyna kole prytut bandyty. Berut, palat, biut. Iż to im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im smerekowiany pyszut tu listy na naszą zgubu, czom my nie idemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy, jaki tam raj. Lem najony nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale na idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji bardzo dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troje albo czetwero ditej, to budę żył. Napisz mi, czyż Stefan Hudak już odyszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkidliwy, bo się Polakę dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, siedźte sobie spokojno i proste, boha, by się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wydżu, że już się kociat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludek kliczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysą jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niże Małastowa i na Lisnictwi i w Ropyci spaleny. W Łosiu tyż spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścia Ruskoho, gorlickiego powita, pide datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodariu, zabierają chudobu, swyć, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z dejakich seł do swojego wojska, a imenno to te liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zahorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i wystrilają ciu rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, Klękił Kałosie, a trzeci miast w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam, gospodariam, bo nie ma kady furmankami parej chaty, tylko się topla ludę po wodach. Переселення у нас далі продовжається. Тепер польські власти видали знову афішки, що хто желає, може виїжджати на Западну Україну. У нас люди говорять, що напевно будуть виганяти всіх. А тут листи зі сходу приходять недобрі. Старі переселенці просять, щоб пильнувати їх хиш. Видно, думають іще вертатися. Петру Кєцу в Great Meadows пишуть із Ясюнки, Горлицького повіта, під датом 12 листопада 1946. В письмі дякують за пакунок, який поучили в порядку, а далі пишуть. На нас барс біда, бо зме знищені. Корову мами лем єдну, а коня не мами. Гео, за 7 місяці фронт стояв. То так нас знищили, що ане описати не можна. Ледво при життю нас лишили. А тепер іще гірше. Водне ся треба бояти і вночі так само. Бо вночі приходять, то що хоче, то возьме. В хижі сідеме в той, що сте нас лишили в ній, але уж на нас летить. Засилами вам 60 дека грибів. Петро Кєц поучив письмо також від швагерини Антоніни Шкимба із Совєтського Союзу, дочки Андрія Пелеша із Ясюнки. Її адрес є такий – Харковська область, Близнецівський район, село Степанівка. Антоніна Шкимба. Під датом 20 серпня 1946-го вона пише, що не може привикнути до того життя на Україні. Хліба є дост, бо пише так. Хліба дост, по нім ходиме, але води доброї не є. І дров на опал, то ся їй цне за горами. Меже інчима пише так. Ой, гори наше гори, як нам було добрі в наших горах. Воду сме мали добру, дров було скілько хотів палити, а гео не води, не дров, лем гноєм палиме. А води на ціле село 200 днів. І ще того року дойду неї ціле літо, то вшитко висхло. Якби сме ся іще раз достали до своїх гір, то би сме їх цілували, бо нам найліпше було дома. Ми жили повітрям, хоч сме не їли хліб пшеничний. К тим двом письмам Петро Кєц додає від себе такий коментар. Дорога редакція, я достав 2 листи з краю від своїх швагерин. Jedna є в Совєтському Союзі, а друга в Польщі. То та Антоніна, що ся переселила до Совєтського Союзу, була видана до села Воловець. To są interesne pisma, bo to ta, co stała się doma, pisze, że wodny na nich strach i w nocy strach, bo co chocze, to soj wozmy, znaczy, że lisowy bandyty im wsio zabierają. A to ta w Rosji i zowsim nie znaje, że to się wody teper w naszych horach, bo pisze, że jakby się tam dostała, to by to tu bidu ci ułała. Prawdę powiadają ludzie, że wsiadywał dobry, gdy nas nie ma. Аж то вона пише за мого брата, що ся му зле повело, бо його хлопець стратив руку і одне око, так то вона пише за мого брата Філіпа Кєца в Баниці. Он там є близько коло них. Хлопець був на полу, нашу відставлену там міну, взяв до руки неосторожно і сталося нещастя, бо міна вибухла.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Obariańczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariańczyk z mojej muki budu piłku.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustin FM z Bratysławy.

0: A tu Kuściuk, intuwer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez split. Jak im przychodził do mi, to dobry, że stopok w płoci był równo wryzany, nie z klasej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez split i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.
1: Ty to skady ma, ty to tu śpiewanku.
2: Od mojej mamy Strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziwka, a oni mi to tu śpiewanku potem dali.

spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierał.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i prosimy na 73. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme wspominati naszego przyjaciela, wydatnego rusyńskiego dijacza, osnowatela pierwszego lemkiwskiego radia LEM FM, Bohdana Gambala. Choć czas skoro myjat, furt ciężko o nim besiduwaty w minułym czasie. Smerć zabrała go niespodziewanie i za skoro. Pomału jednak wczumy się żal i bezradnist, pereminiaty wo wdzięczniste za to, że mały zmyczest poznaty Bohdana Gambala i hordist z toho, że był i dijał seret nas. Bohdan Gambal wrodził się 26 lutego 1965 roku w Polkowyciach na Nyżnim Szlesku. Mama pochodziła z Odurnoho, a niania z Czarnoj na Lemkołyni. Choć wychował się na czużuni i uchyn skończył szkoły, to od wse tiahło go w horu. W 1956 roku zaczął studiować etnografię na Jagiellońskim Uniwersytecie. Jak wspominają jego znajomi z tamtych czasów, kras besiduwał po lemkiwsku i znał budować towarzyskie życie, w jakom były między innymi progulki na Lemkołynu. Furt propagował seret lemkiw w czynie lemkiwskiego języka i historii.
6: Bohdan Gambal, narodne wicze w Gladyszowi. 27 listopada 1918 roku w lemkiwskim seli Gladyszu odbyło się wielkie narodne wicze, które podniosło lemkiwskie drżawotworcze postulaty. Pierwszymi lemkiwskimi wicze, które przeszły 17 i 21 listopada w Świadkowi Wielki, proukraińskie dijacze przybywali za ochotyty zabranych tam lemkiw do przyłączenia się do organizujących się drżawotworczych ukraińskich ruchów. Zaprotestował proti tym stremlinjam prawnik dr Dmitrij Sobin, który jednoznacznie zadeklarował, że naselinia Lemkowiny przyczyslać się do Rusynił, a niejakoj ukraińskiej drżawy nigdy nie je, za to win klicze trymaty prorosyjską drżawną opcyju. To zaznaczony jednoznaczny polityczny podział na Lemkowyni projawiał się na jednym z najważniejszych wiczek, które sklikane było na seredu 27 listopada 1918 roku do Gladyszowa. Zniszczonym w Wielkiej Wojnie seli zjawiło się prawie 2000 lemkiw. Prysutni byli też proukraińscy dijacze, ale nie mali niejakiego znaczenia ani wlejajuczej czyslenności. Wicze przyjęło deklarację przynależności do Wielkiego Ruskiego Naroda, który rozumieli jak grupujący wszystkie schidnioslawiańskie etnosy. Domagano się uczasty przedstawników lemkiw z Lemkowiny na mirnej konferencji i poklikano Ruską Radu, Ruskaja Rada. Przyjęto rozwiązanie o poklikaniu w każdym seli 5 osobowych gromadzkich rad, które mali administrować sełom i mati odnoszenia z Ruską Radą. Okrem toho, mali być poklikane 4 osobowe gromadzkie sudy, które mali rozwiązać w niewielkiej wagi sporach między żytelami seła. Rozwiązano odosłać head ukraińskich świeczenników z obszaru Lemkowiny i przywrócić w grekokatolickiej liturgii wspominania prawosławnych. W szkołach na Lemkowyni mało się westy wczynia ruskiego języka. deklarowano poklekania rusyńskiej granicznej straży, która mała stanuty na piwnicznych granicach Lemkowiny, żeby nie dopustyty do zaniatia jej Polakami, ale jednoczasno deklarowano dobrosusidzkie odnoszenia z polskimi susidami. Lemkiuska administracja osnowała się barskoro i hned Rada Zgladyszowa była pereimenowana na Uizną Ruską Radę dla powitiów Gorlickiego, Jaselskiego i Korośniańskiego. Pak perenesena była do Seła Czorny, a jej predsiedatelom został grekokatolicki świaszczennik Michał Jurczakiewicz, jeden z osnowateli obszczestwa Ruska Bursa w Gorlyciach. Czytał Seweryjan Kosowski.
3: W 1988 roku razem z grupą studentów wziął uczest w organizacyjnym komitecie i zobraniu w bilanci rychtujuczym semu Lemkiusku watru w Bortnum. Usztołdu były silne proby pereniacia watry przez ukraińskich diaczył. Ale to ta stricza pozwoliła wtrymaty watru w lemkiuskich rukach jeszcze paru rokiu. Podii związane z następnymi watrami i pereniaciom tej podii przez Ukraińców odtysnuły w pogladach i dianiach Bohdana silną zadru. Silno wlijajuczy na jego diania i polityku późniejszych periodów. W 1988 roku w Hołosi Watru jawiła się jego pierwsza publikacja w formie dwóch wersji.
7: Bohdan Gambal. Dym. Dym bez hir. Bez jeroczka. Dym bez drow, bez sołomy, bez sin. Dym bez przyczyny. Dym bez peca. Bez telatka. Dym bez śpiwu. Z duchom? Czy bez ducha? Był ja w tebe. Widział wesoły z gimnaty. Czerwona ikona. Smotryła ikona. Porożni zygary nie poczuły serdec swoich. Wraz zaczęły byty i wraz kinczyły. Chłuchy ostały dla się. A tak chotili boty. Czytała Monika Tylawska.
3: Bohdan Gambal był wielkim koneserem i znawcą kultury i sztuki. Lubił słuchać dobrej muzyki. Bars zależało mu na podnoszeniu równia lemkiuskich ansambli. Posłuchajmy Susanny, jednej z jego ulubionych śpiewaczek.

0: Bohdan Gambal, oddany rusyński dijacz, mający jasny pogląd i spostrzeżenia, których nie bojał się głosyty, kolem była taka potrzeba, w 1989 roku wziął uczest w osnowatelnym zobraniu Stowarzyszenia Lemkiu. Przez długi rok czuł się częścią tej organizacji. Posłuchajmy odozwu do delegatiu Kongresu Stowarzyszenia Lemkiu napisanu z nagody 30-lecia osnowania tej organizacji.
1: Drogi Lemke, 30 roków temu zaczynaliśmy z niektórymi z was od grupy niewyznacznej, której jestwowania było negowane. Lemke mależ to najwyższe nadade byty mało znaczuczy i podporiadkowany syłowakam. Male maty hołowno hulanky, śpiłanky, stare obleczenia i sochraneny lempojedny, dopuszczeny, stare zwyky. A dnes posmotrte. Wyszło z toho dasz to nadspodziewanie uśpiszne. Wyszła na werch prawda pronarit, sztoho wrahy prirekli do smerty, jak pisał Nestor Żylicz. I objawił swoju prysutnist. Ludy się zgrupowali, zjednali, zawdiaki historycznym i językowym doświadczeniom. Lemki odkryli w sobie sojusz ideowych i kulturalnych spółzależności, które tworzyły lemkijsku dostomennist. A w Lichnicy przygłosili potrzebę przenosyty rydno samoidentyfikację na budúce, na dalsze pokolenia. Potem Lemki ze stowarzyszenia skodyfikowali swój język. I język tak i był. I nadejmy się, że będzie nadale zwuczał. Zaczęli go wczyty nie po kutach, a w eksponowanych miściach, w szkołach, na uniwersytetach, na naukowych konferencjach. Wydawali kus knyżok, ale i materyński, rusyński język stał się liturgicznym językiem cerkwy. I dneska trzeba przyznaty, że systematyczna i systemowa robota z językiem, którą zapoczątkowało Stowarzyszenie Lemkiu, jest najważniejszym uśpichom tej organizacji. I kole by nie było inczych, to tot uśpich ostane na pokolenia. Drogie delegaty i hosty, wspominał jem na zadeklarowanych worogiów rozwytku rusyńskiego rucha seret Lemkiu ta inczych Rusyniu. Ale sód inczy ludę organizacji seredowyska, jakie pryniali sy za program rozmontowaty grupowy granici. Pryniali program spiłpracy ponad podiłamy. Ne dility lembe siduaty. Tot pohlad, jak zaraza szyryt się najczastisze seret tych, jakie ne zaznajemyli się z lekcją lemkijskiej historii, jakich nie było tiż tołdy w Lignicy. Drogi delegaty, Lemki od 2005 roku, od prynatia zakonu pronacjonalny i etniczny mężczyny i regionalny język sąd wyznaną etniczną grupą, sąd bezdrżawnym narodom, sąd niezależny od nikogo. Ich dostomennist, identyfikacja jest na tym samym równy, jak wszystkich innych grup, które pryniali dawno, albo czysto niedawno swój narodowy program. Lemki nie są nikomu podporiadkowany, nie są nijakim wydumanym subetnosom ani hołuziu. Ale niekoniecznie muszą tak dalej byty. Muszą bardzo skoro się tym wyrostkom staty. Tołdy, koli zgidni ponad podiłamy, ukraińskie serdołyska organizacji, instytucji i ludzie na szmariat wam dumania, że boronyty słowo nie trzeba, że nie jest sensu nadale stojaty na emancypacyjnych pozycjach, że nasz język może być taki albo inaczej, że nie trzeba podkreślaty furt, że sme rusyny, takie jak i toty z południowej strony Karpat. Kolejne granic, w tym przypadku ekskluzywnych etnicznych granic, to oznacza dla mnie jedno. Nie będzie nijakich Lemkiów. Lemki to naród, jaki znad o sobie duże, znad język, albo choć lem próbuje się go wczyty, mat obraz samych sebe, który jest precyzyjny, skrystalizowany i mysty w sobie bohactwo detali ta zintegrowaną świadomist. Lemki są etniczną grupą, zawdiaki temu, że sąd zorganizowany. Za to nowy napriam, który hoden byty hneska przy nachodzi toho zjizdu, zdany i pit dyskusyju, to nelem koneczny zminy, ale sztosy wece potrzebne. Nezminno jest tym obraz czużej grupy, konkurencyjnoj, zofniśnioj, tych czużych, które nesut nam najbliższe zachorożenia. Bo nam lemkiwski obraz samych sebe wse budelem kontrastom, na osnowi kotroho nadale mohle budeme definiuaty rozdiu od toj czużej grupy. Bez rozdiu dystansu do inczych nas ne bude. Żełam uśpisznej dyskusji.
0: Jedną z najbardziej ważnych dla niego spraw była sprawa ruskiej bursy. Wielu raz stryczał się w Krakowie z bursaką Petrą Fecicą. Otrzymał od niego dużo cinnych informacji, odnaszał peredwojenny statut i wspominy ostatniego nastojatela bursy Romana Maksymowicza.
2: Pamiat hejby woda, pamiat hejby witer, pamiat hejby pisok, że tecze medże palciamy. Jak jej utrymaty, zimaty, zatrymaty? Ja imam lemkiusku pamiat dyktafonom, ale mi instrument niedoskonały, więc stoi na stoli, ale ciłkom nie pomachat. Boże, daj pamiaty, prosyt tycho Andrzej Bichuniak, bo nie może spomnuty wszytku to tu tak rydnu, tak blysku i teper daleku banyciu, żeby ona się perelała w mi dyktafon. Od banyci lyszyli się w hołowi lem okremy kadr rozderty, roztorhany, rozszmareny. Wera jeszcze ciłkom niedawno Andrzej Bichuniak mich namalowaty słowom ciu banyciu, ciłej lemkiuski świt. A dneska już nie maluje. Przyszła jem za pizno. A to samo południe. I tak łaskawo, tak tepło świty dneska słońce w buczaczy. Buczaczskie domy i ich rzoczkę rozsypali się po chorbach. Da jak wyrosły niższe, da jak wyższe. Da jak w dolini, na samym brzegu riczki strypy. Uleci jak idut do góry, wsiadł podtrzymywany murami, że złożony z chrubocho czerwieniawocho kamienia. Tot kamień wsiadł pod nohami, przed oczami, dookoła. Bez toho kamienia nie byłoby buczacza. Prekrasnocho, dawnocho mistoczka. Je, sud tu prekrasny barokowy cerkwy i kosteł, ale 100 roków tomu ono było przeważnie żydowskim. Dim, w jakim żuje pan Andrzej, stoi w dolinie. Ale za to, że win mieszka na 4. powersi, to jego mieszkania jest na samym rynku z ulicą, że idę chorą. Przy tej ulicy i prosto przed nami wielki, stary, żydowski cmontir. Teper, kiedy liścia już zleciło z dereł, nam dobry widno na hrobkę, przeważnie pochyleny, poniszczeny. Je, dekoli przychodziat jeszcze heł prawnuko tych, który leżat na tym cmontery. Ale nie często. Lemkę rytko te sale z kamienia na chrobne monumenty, jak to Żydy. Czastisze upajuczy skału wyrablali dasz to potrzebne. Nie do smerty, a do życia. велике млинське камені до млина, це мали до млинча. Менше і ті ж округли то чола, довгали дурбаки, щоб острити коси. На камінню ставили і свої дерев'яні хижі. Не гостували каменя, щоб лишити по собі твердшу пам'ять на цмонтери. О тим ще не думало. Ставляли переважні дерев'яні крести, а вони уж давно схнили. І замало маме аж і той цмонтірної кам'яної пам'яти. Може по нас в музеях лишат сялем німи дурбаки? Деколи думам, що то ми саме дурбаки. Дурбак – то наш символ, то наш герб. Так мало можемо оповісти о собі, о родині, о селі, о лемковині. Аж то сме знали, то уж сме забили. Бо не було потреби пам'ятати і передавати пам'ять. І що були сме так гонорово, що не сяхнули по оулок, щоб дашто записати. Наївні вірили сме, же все до кінця світа будеме пам'ятати то-то, що оповідали дідо і баба, няньо і мама 50 років тому. Боже, дай пам'яти. Кідбим мала до того диктафона і ще якусь чарівну паличку, щоб сяді ткнути до чоловіка і в його пам'яті ожило вшитко, що він забив, що лежить на самим дні. О, товди ся дало би якось зімати то ту лемківську пам'ять. А самим диктафоном рядити дост трудно.
0: Попри велостратегічних
2: Моніка Тилавська.
0: І візіонерських думках w czerwcu 1991 roku Bohdan Gambal zainicjował striczu, na który zas poklikano do życia Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. Był dumkodawcą idei reaktywowania stowarzyszenia z oryginalnym statutem sprzed wojny. W rokach 1993-1995 2001-2015 i 2019-2020 był na funkcji wedoczego obszczestwa. Koordynował

0: Al Den Materyńskiego Języka. 21 lutego świadkujemy Międzynarodowy Den Materyńskiego Języka. Deklaracja podtrzymywania językowego i kulturnego zróżnicowania i projęzykowo bohactwo była ogłoszona na 30. zasiedaniu Generalnej Konferencji UNESCO 26 żołdnia 1999 roku w Paryżu. Na bliższe jak 6 tysięcy języków osnowanych na świecie prawie połowy nich rozyt w mercia, w tym i lemkiwskomu językowy. UNESCO pragnę podtrzymywać język jak oznaku kulturnej i nacjonalnej przynależności ludy. Storyczne świadkowania tego dnia naprawia uwagę na męszynowe języki, którym aktywnie posługuje się na sztodan mniejsze jak 10 tysięcy ludy. Często to język nie передаje się następnym generacjom i sąd przyzabyty. Je bardzo duże języki, u którym besieduje mniejsze jak 100 osób, a ani nie sąd udokumentowane. Dnes moż mate refleksiju kilko zlemkił na sztodan radyt w rodynach cy, w publicznych, szkilnych, cerkownych, medialnych i innych sferach w materyńskim języku. Cy trzeba rozwijać nasz język, wczyty się ich osnowaty w besidi i w pyśmi? Możemy zadumać się nad formami protidziania i hołosu lemkiwskiego potuplinia i osudzenia motywowanych ignorancją i ideologicznym antylemkiwskim szowinizmem napadów na lemkiwski język, szkilnictwo i lemkiwską filologię i nad brakom zainteresowania samych lemkiw czytelnictwem lemkiwskiego słowa.
1: W 2010 roku Bohdan Gambal wyszedł z dumką poklikać do życia pierwsze lemkiwskie internetowe radio, jakie dnes znamy pod nazwą LemFM, odkrył w tołdy nowy rozdział i jakist dla lemkiwskiej publicystyki i żurnalistyki. Od 2011 roku formuje się grupa, która sztoden produkuje, zapisuje, choronyt i tworyt lemkiwski zmist. I popry radyju intensywnie rozwinął się też internetowy portal, typeryzmowe wydawnictwo i wielo innych pojednych akcji. Przypomnijmy sobie fragmenty, był szef-redaktorem radyja w rokach 2011-2012 i na nowo od 2015 roku aż do śmierci. Paralelno z organizacyjnymi zajęciami Bohdan Gambal wiódł publicystyczną działalność. Od początku osnowania naukowego czasopisu Ryczny Gruskiej Bursy regularnie pisał naukowy tekst i redagował rozdział pod nazwą dokumentu. Publikował też w Besidi, a pak w dwutyżdenniku Narodny Nowynki Inforusyn i Hołosi Rusyna. W radiu LemFM redagował awangardowe programy, medże inczyma Hrauce, Tyżden do zadu, Raz, Dwa, Try, Propaganda. Prowił czuslenny besidy, interwiu i relacji. Był też gazdą sztodennego programu na żywo Frysztyk. Teksty Bohdana Gambala pełny sąd zmistu. Często w pozornie lekkim teksty poruszał bardzo ważną temę. Posłuchajmy fragmentu wpisu o niczym.
2: 3. Zaczął się normalnej, jasnej, teplej den. A ja zadumał się nad rozwieżdennym, nicznym nebom. Mam go w pamięci. Toto obzerane, rozpisane na powali chramu, namalowane, sfotografowane. Spośred mraku noczy dasz to tu i tam się bleskat, przypominat, dozwalać się nadziejat. Rozpowiadać zapamiętaną z dzieciństwa historię z pierwszej mojej cerkwi i oblecza dawnych lemkiw, których jem widzieli i czuł, jak się razem molili. Tak oni dawno tomu wszystko poklekali i smireno sotworili to w abstrakcyjnej, w idealizowanej byt. Po rokach jem zrozumiał, że to w trzecim roku swojego życia to jem zrył,

0: Po prywelach strategicznych i wizjonerskich dumkach ideą fix Bohdana było poklikaty do życia profesyjną lemkiwską instytucję kultury. Zruchtował medzeńczyma gotowy, dobry peredumany projekt takohoże instytutu z dominującyma doślidnyczyma, wydawnyczyma, edukującyma i tak dalsze aspektami. Do szerokich konsultacji w tej sprawie zaprosił wszystko lemkiwskie organizacje. W 2010 roku zawnioskował do odpowiedniego ministerstwa poklikaty takie tiło. Na żal, do dnes wniosek nie był rozmotrany, głuczomu hidni przyczynili się konkurencyjny lemkiwski i ukraiński diaczu, brak jednoty w środowisku i niesprzyjatliwa polityczna atmosfera. Był inicjatorem lemkiwskiego forum, stryczu lemkiwskiej inteligencji cilu sformułowaty strategiczny i długodobowy działania, wymienity doświadczenia, opinii i poglądy. Uśpiesznie zorganizował i perewił taką stryczu w 2012 roku w Gorlicach. Przypomnijmy sobie fragmenty peremowy do uczestników lemkiwskiego forum.
1: Lemkiwskie forum. Wstup. Tekst z 27 września, septembra 2013 roku. Szanowny hosty lemkiwskiego forum, które tego roku bude radyty w prastarych, symbolicznych porochach. Porochach, które nasze predky, desy na początku 20. stolicia, z dumką o nas pobudowali. Uż tołdy lemkiwskie diacze, które kierowali się dobrą lemkiwskiej sospilnosty, poklikali do życia instytucyju, która mała budowaty ideowe buducze naszego narodu. Dali nam tym samym swoim prawnukam materialny, micny fundamenty. Darowali wino. Znate wy to dobry, przysutny do rochy bursaky, które od początku, a budaku spizniejsze, przyszli ste do bursy. A i wy, lemky ze świta, których choczu teper perekonaty do toho, że ste w swojej własni chorzy. Bo może nie wse znate o naszych lemkiwskich skarbach, które desy po świti, a osobliwi na naszej rydni zemli moż furt nachodyty. Choczu teper właśnie o tej naszej ruskiej bursi, da ku zwece opowisty. Zawdiaky wielopatriotycznie nastawlenym naszym ludziom budynek zmy najpierwsze otrzymali w użyczenia. Było to w 1995 roku i mocno się wielo zaangażowało w to, żeby bursa odraz służyła do ciliu, gu którym była postawlena. Za to przyszli do niej ansamble Lemkowyna, pan Stefaniuski i jego gromadziański kruch Lemkił Gospodar i inczy. Dorochy gazdowe przynesły mebli, kresła, stoły, obrusy, wyhlady, diż dalej się firano gaściny malunki, grafik. Ciłe to gratia zaczęło służyty lemkiwskim cilam. Parcela tisz poczęła byty zadbaną, koszeną, odśniżaną, priataną. Ale po jakosym czasie zdaliśmy sobie sprawę z toho, że po pierwsze zmy w tej bursi dalej nie na swoim, i to furt musieliśmy świtu powidaty i się staraty, i pisaty pisma, dychaniaty się po sudach i uriadach i hladaty rozwiązania dla naszych maitelskich praw. Prezentowaliśmy tołdy pryncypialne, bezkompromisowe stanowisko i stawlaliśmy na tołdy osnowne źwidania. A czyja bursa była pierwsza? Kto jej pobudował i w jakiej cili? I wse jedni było takich, które mali zaperte ucha na tak zadawane zwidania i naklikowali do fałszywego pseudokompromisu. Ale hneska, koleśmy na swoim, to ta sprawa jest najmniejsza ważna. Sód inczy parże ważne sprawy. Jak ole onych dumam, to one mi się uczat w jedną welcz sprawu. Ale na potrzeby toho wstupu powiczmy, że to sód to trzy różne kwestie. Po pierwsze, czym має бути ruska bursa. A коли besiduju ruska bursa pisana z wielkich букв, to mam na думці to najszersze znaczenia tych słów, to ideowe, to otworia jeszcze lemkiusku identycznist. Czy має бути lembursą po łatyni dormitorium, spalnią? Myślom da lemki budut soj smaczni spaty? A w sensie wypełniania testamentu predkił? Cy mają być zaperty w tych murach i bronyty swoho do ostatniego, swoho człowieka? Najniejsza historia kolesy mohuczoj organizacji Lemkosojuza wkazuje, że terminalna wegetacja i agonia może przynieść dociap marne efekty i aż żal na nią smotrity i strach pro nią zaduaty. Po drugie, kwestia zdawaty się może najwece przyzemna i praktyczna, a kotra na mi osud je osnowna. Jak zadbaty, a stysli zabezpieczyty budynok przed dekapitalizacją? A może wece powisty, jak zabezpieczyty przed dekapitalizacją czy dekompozycją powinny zmetisz samu lemkiusku spilnotu i lemkiuski kulturny spadok? Lyszam na razie to też widania. Budemy do nich pak wielo razy wertaty w czasie dyskusji. I po trzecie. I poszto my to wszystko robimy. Najlepsze soj siste i się nie staraty onycz, albo może lepsze soj prynaty wipczy i ideowo i kole chodyt o podobu wzirci, który za nas dach to poświti wydumał i chocze nam ich aplikuwaty jak nasze własne rozwiązania. To znaczy zdaty się uwesty tomu wszytkomu, że to nam ideologicznym terrorom namituje teperyszni świt. Masowist, tandetnist, fałszywo otwertist, błyskotkę neony, multikulturowist i jak nekotre furt nas perekonujut, kulturou wyminu. Wyminu czego naszto? Cy przypowitkowoj sokerkę na kejk, cy pryncypialnych wartosty na kolorou świciaczu siczku. Co chcemy maty, a czego już nie chcemy? Jakie są nasze stremlinia? Jaka jest nasza cil? I może to, z kim nam po drodze? Kto nam przyjaciel, a kto nie uznajuczy naszej lemkiuskoj dostomenności, chocze nad nami się znuszczaty, a na koniec zniszczyty. Dla kogo my się staramy? Cylem już może dla tych, kotry chmyri spoczywają? Dla przyszłych generacji? Nie dumam. A może najwece dla nas samych? Tych, z którymi przyszło nam żyty i byty teper i heł. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
0: Bohdan Gambal był człowiekiem wielkiego formatu. Mał wielką wrażliwość, empatię i wyczucia. Był doczysta zalubleny w Lemkołyni, w jej języku, kulturze, historii i tradycjach. Poświatył jej wszystko swoje talenty, energię i serce. Był też uważnym słuchaczem, człowiekom, któremu moż było powisty wszystko, tak o radościach, jak i strapliniach. Był animatorem silnej współpracy medżeru synamy wszystkich dzierżaw. Poczesnym członom obszczestwa imienia Aleksandra Duchnowycza w Priaszowi, docinanym moru synamy Słowacji orderom Adolfa Dobrieńskiego, wieloletni weduczy ruskoj bursy i szef-redaktor LEM-FM. Bohdan Gambal w mer piznym weczerom 2 lipca 2020 roku. Wychował pokolenia młodych rusyńskich dijaczy, zaangażowanych w działalność ruskoj bursy i radia LEM-FM, które furt prodążają jego działalność.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.